0: Dobra glazba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušisa.
0: Aktual.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: si. Aktuál. Narejen za moją szyfę. Zagrene. Na
1: ciskupa zorna bila. Aktuál. Narejen za moją szyfę.

Risam ti Dana, Vinko Coce in Klapa Kontrada. Dober večer, družba, ura je odbila ena in v tejle uri bomo preverili, kaj se kaj novega dogaja po svet. Teja Arlič, sem z vami na aktualu in... Oh, karoča, gre, pa neka gre.